0: Fajnie.
1: Przecież PTG,
0: fajnie, ne?
1: Po sunce. Po sunce.
0: Kiedy ty myślisz?
1: Po dopusty, po to.
0: Tak, po pytkowi w rej hakli.
1: Tudy to, CS2 to tak uda hita.